0: Ale life ma swoje, idź do przodu. Piszę teksty o miłości, bo wybiłem na niej zęby. Spekuluję jak Zorski, czy mi wyjdzie życie.
1: Chciałbym przyrzec, że nie brałem nigdy dragów, lecz bym skłamał, a nie lubię tego stanu.

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda?

może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże. A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a dziejowa trafiła się szansa. No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca

0: Слово дня.
1: Слово дня – стały i niezmienny element audycji Pół na Pół. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Повернення.
1: Powrót. Ważne to słowo.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «повруд» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсика за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вантпіння повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju. Powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie i do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
0: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
1: Так, zostaniemy jeszcze na chwilę przy języku powrót. Tam i z powrotem niektórzy krążą. Powrót do przyszłości w kulturze masowej bardzo znany tytuł, przynajmniej dla niektórych. Powrót taty. Cudowny wiersz Mickiewicza, ojciec nie wraca ranki wieczory. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście... Język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
0: Ale Jerzy Pilch прекрасно сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
1: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w Stoczni Gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
0: Тобто це було повернення невдале.
1: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych.

rozmowie. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy się.

jesteś moją nową, ulubioną udą, miłości obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca, gdy tańczycie jakby nie było końca.

0: Центру науки «Коперник» і Польського радіо. І починаємо виняткову передачу, але починаємо її традиційно, Марчине.
1: Як найбардій, слово дня. Дійшим словом дня, Яно Стемпневич, є слово...
0: Сплетіння.
1: Сплетіння. Сплот. Według słownika języka polskiego PWN splot to po piąte. Sposób skrzyżowania nitek osnowy z nitkami wątku w tkaninie. Również deseń powstały w zależności od sposobu skrzyżowania nitek. Tak, ja też niewiele zrozumiałem. W ścisłym związku z ilością niciernic pozostają sploty zastosowane w tkaninach gdańskich.
0: No właśnie, to йдеться про тканини, про таке сплетіння ниток. І це п'яте значення, бо ти починаєш від цих якби значень останніх, так, щоб підігрівати атмосферу і напругу, і вийти до цього найважливішого значення.
1: Ostatnie znaczenia będą pierwszymi. Znaczenie czwarte. Splot to wplecenie pokrętek jednej liny między pokrętki drugiej. Rozluźnił liny obłożone na polerach, nie zdejmując splotu i nie zmieniając jego układu.
0: Po trzecie. Це менш зрозуміло, ніж це попереднє. Ну гаразд, давай далі, слухаємо.
1: По третє, то połączenie nerwów lub naczyń krwionośnych. Splot szyjny leży między mięśniami pochyłymi szyi.
0: Dobre, це все, я це розумію, так.
1: Roztworem nowokainy znieczulono splot barkowy. Znaczenie drugie słowa splot to samo co aliasz. A aliasz? Połączenie różnorodnych pojęć, właściwości, stylów.
0: А, дуже цікаво. Це вже культура, це вже мистецтво.
1: Зараз bardziej заплантане, сплантане те словникове значення і доїжджаємо до значення першого. Сплот то є coś, co jest wynikiem splątania lub splatania się. Zaczęto przypieczone zbierać papiloty. Pukle, że nazbyt krótkie, uwito w dwa sploty. Zostawując na czole i skroniach włos gładki, pokojowa zaś świeżo zebrane buławatki.
0: Сплетіння волосся, сплетіння на голові, сплетіння як якась архітектура в зачісті.
1: Адам Міцкевич, пан Тадеуш. Zapomniały o świecie nagle związane w jedno, złączone z plotem uczuć, z plotem uczuć.
0: Сплетіння емоцій, це теж сплетіння і переплітаються ці емоції.
1: To był Stefan Żeromski, a teraz Jan Barandowski. Teofil był oszołomiony splotem zdarzeń, który zadzierzgnął się wokół niego i rozwikłał, zanim miał czas domyślać się, że cokolwiek się dzieje. Jan Barandowski, którego dzieje również były splątane, jak wiemy, syn ukraińskiego, grecko-katolickiego księdza, który nie przyznawał się do swojego pochodzenia. Już jesteśmy coraz bliżej splątanych związków ukraińsko-polskich, o które nam dzisiaj chodzi. I jeszcze jeden cytat z takiego medium, które nazywa się Co tydzień Jaworzno. W 83 minucie zostaliśmy na dobre pogrążeni. Splot nieszczęśliwych przypadków spowodował, że strzeliliśmy sobie samobójczego gola. Nie strzelajmy sobie bramek samobójczych niezależnie od tego, jaki splot wypadków stał się naszym udziałem.
0: А ми маємо надію, що сьогодні з вами траплятимуться тільки збіги щасливих обставин, які приведуть вас на національний стадіон, щоб святкувати і розважатися разом з Польським радіо, а також із Центром науки «Коперник». А триває двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Марчін нас ознайомив зі значеннями сплоту. Я заглядаю, що означає сплетіння у словнику української мови.
1: В нашому студію направді дуже дуже się dzieje, в нашому заімпровізованому студію в намьоті на błoniach стадіону народового. Przed chwilą właśnie komuś tutaj upadł parasol namoknięty od deszczu. Sploty słoneczne, sploty trzewne. Splot to jest takie słowo, które wiąże się zarówno z ciałem, splot barkowy, krzyżowy, lędźwiowy, miedniczny, nerwowy, ramienny, szyjny, trzewny, żołądkowy, żylny, ale także z ludzkim losem, który się uśmiecha lub nie, z fortuną. Sploty mogą być dramatyczne, mogą być dziwne, fatalne, niefortunne, nieszczęśliwe, skomplikowane lub przeciwnie, bardzo

0: Stałych słuchaczy, zwycięzca aukcji, naszej aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z którego roku, Szymonie Krzyszczuku?
1: Z minulego roku, Marcinie Gaczkowskiej.
2: Szymonie, dużo przyjemno Ciebie baczyć.

0: Anka, dziękuję Ci za wybór. Dziękuję Tobie, Jano. Dziękuję Szymonowi Krzyszczukowi za krótki wywiad, niespodziewany, zaimprowizowany, spontaniczny, którego nam udzielił. Polskie Radio dla Ukrainy jest ważne, jest potrzebne. To nasza wspólnota, to nasza, nie boję się tego powiedzieć, mała rodzina, a słoneczko wychodzi, coraz szerzej się uśmiecha do nas na błoniach Stadionu Narodowego. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Uśmiechnięte twarze widzimy tutaj wokół. Cieszymy się bardzo. Zapraszamy do nas oczywiście. Możecie podejść, porozmawiać, a wy możecie się jeszcze wybrać. Spójrz na słońce, obejrzyj ptasie dzioby, dowiedz się, gdzie jest witamina C. To wszystko tutaj czeka na was i na nas, kiedy tylko opuścimy nasze studio.
1: No my póki się z niego не збираємося виходити, тим паче, що до нас приходять, уже прибігли наші гості.
0: Вспаняли поїзд в'їзді нашого гостя.
1: Привіт! Naszego osobliwego gościa.
0: Widzimy troje naszych gości, którzy zjawili się w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy na pikniku naukowym.
1: Polskiego Radio i Centru Nauki Kopernik w ramach naszej dwumownej Pół na Pół.
0: Pół na pół. Janusz Stępniewicz, Marcin Gaczkowski.
1: Привіт, Валерій, це для...
0: Ta rozmowa już za chwilę. A właściwie to już teraz się zaczyna. Nie daliśmy naszym gościom wytchnienia. Jesteśmy po prostu bezlitośni. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. W naszym studiu w takim razie przedstawiam od lewej do prawej. Sandra Włodarczyk. Cześć. Do góry. Sandra Włodarczyk, w skrócie specjalistka do spraw PR, marketingu oraz social mediów w Mazowieckim Instytucie Kultury, producentka pierwszego sezonu podcastu Dobry Stan Kultury, wcześniej związana m.in. z Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Rozwija pasję związaną z pracą z ciałem jako praktyczka ruchu w projekcie Ucieleśnienie. Prowadzi zajęcia z jogi oraz ruchu intuicyjnego, dobrze mówię?
2: Dobrze, ja chyba z rozpędu wyłączyłam mikrofon, więc jeszcze raz cześć.
0: Cześć, słychać
1: cię. Prywie, dużo przyjemne to zobaczyć.
0: Słychać cię teraz doskonale. Widzimy również Walerego Butewicza.
3: Cześć.
0: Walery Butewicz, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, badacz twórczości Zbigniewa Herberta, pracownik Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. W jego dorobku przekładowym znajduje się m.in. ukraińskie wydanie tomu Pan Kogito Zbigniewa Herberta. Tłumaczy również współczesną prozę ukraińską na, uwaga, język polski. Odnosi sukcesy jako autor literatury faktu i prozy. Dostał już tyle nagród literackich, że nawet teraz nie będziemy tego wszystkiego wymieniać i przeliczać. A na kolanach u Walerego Butewicza kto siedzi? Jano, znamy tego gościa?
1: Może jego przedstawić? Miron Butewicz, poszukiwacz przygód, trochę awanturnik w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ostatnio odniósł swój kluczowy sukces logistyczny i edukacyjny. Z powodzeniem zasilił szeregi żłobka. Привіт, Мироне. Привіт, приємно тебе бачити.
3: То я замість нього скажу привіт.
1: Дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, що встигли.
3: Дякуємо за запрошення.
0: Виглядає Мірон на задоволеного. Чує себе дощ комфортово.
3: Та того, що поспав.
0: То добре.
3: Аудиція.
0: Слухайте, іле маємо часу? О, часу маємо множество. Зачнемо від того. Маємо аудицію двоязичну і...
1: Dwomowną.
0: I dwomowną передачу. Sandro, droga, jak podoba Ci się nasz pomysł na taką audycję?
2: Bardzo mi się podoba Wasz pomysł na taką audycję.
0: Sandro, Ty nie masz żadnych ukraińskich korzeni, prawda? Ale też ukraińską mowę napochaną, że rozumiesz.
2: Coś tam rozumiem. Niestety dobrze nie mówię.
0: A jak do tego doszło?
2: A jak do tego doszło, że coś rozumiem?
0: W wyniku jakiego splotu okoliczności i zdarzeń tak się stało, że zaczęłaś rozumieć?
2: A zaczęłam rozumieć, ponieważ związałam się z Walerym Butewiczem. A poznaliśmy się w pracy, w Muzeum Literatury.
0: A czy przypuszczałaś kiedyś, że tak będzie, że tego języka ukraińskiego będzie w twoim życiu tak dużo, bo chyba jest go sporo?
2: Jest go sporo i to też nie do końca jest prawda, że ja nie mam w ogóle żadnych ukraińskich korzeni, bo jakieś dalekie mam. Moja prababcia była Ukrainką, więc gdzieś tam Te korzenie są.

0: A ja, korzystając z okazji, że mamy jeszcze 15 sekund do godziny 8, chcę zrobić kołyskę dla małego Mirona Butewicza, syna mojego przyjaciela. Ukraińsko-polski chłopczyk niedawno się urodził. Witamy na świecie.
1: Witajmy, gratulacje.
2: Доброго ранку. З Польським радіо для України.
1: Ранковий ефір, двомовний ранковий ефір 9 липня. І, ну і в такий спосіб ми вас привітали, і батьків, і Мирона. Мирона ще долучився до нас, а вас із тим, що Мирон у вас з'явився.
3: Дякуємо, ми зберігли цей запис, і коли він вже буде розуміти все, ми йому покажемо.
0: To było tuż po wiadomościach sportowych, a przed wiadomościami o godzinie 8. No i właśnie, cieszymy się bardzo, Mironie, że do nas przyszedłeś i zaprosiliśmy was z takim domysłem, że Miron będzie wychowany dwujęzycznie. Czy dobrze się domyślamy?
4: Tak, no ja bardzo wspieram ten pomysł, żeby Miron był wychowany dwujęzycznie. Oczywiście tutaj ciężar tego wychowania leży głównie na Walerym, na

0: twórczymi, robicie ciekawe rzeczy, a teraz chyba jest trudniej.
1: No tak, jest trudniej. W sensie ja się nie spodziewałam, że bycie mamą będzie aż takim wyzwaniem dla mnie. Właśnie ze względu na takie konieczne zatrzymanie po prostu działania i rozwijania się zawodowego. No ale i tak cały czas jestem w swoim szkoleniu. No dużo się dzieje, ale faktycznie 100% uwagi jest na Mironie i jest to wyzwanie, jest to zmiana życiowa, jest to w ogóle zmiana jakiegokolwiek paradygmatu myślenia o sobie. Nawet teraz, jak mówię wam to jestem cały czas rozproszona przez syna.
2: Tak, тому що опишемо, Сандра намагається заколисати Мирона. Мирон щось хоче, і він вимагає так послідовно того, що він хоче. Так, Мироне, дуже гарний голос у тебе, до речі.
1: Так, від початку мав такий голос. Дає моцно собі знати.
2: Але ти в своєму професійному розвитку, ти можна сказати, що ти зробила паузу, чи просто в якомусь іншому напрямку розвиваєшся і, може, меншими темпами, ніж раніше?
1: Я мам такі дві свої ноги завдові. Одна дотичить культури, друга дотичить руху широко розумяного. І якщо ході о працю таку завдову в інституції культури, то наразі є пауза. Jeżeli chodzi o jakąś taką moją działalność warsztatową, to też jest pauza, ale dalej się szkolę. Jestem na drugim roku szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem. No i z tym wiążę swoją przyszłość. To też jest bardzo ciekawe, bo pierwszy miesiąc pierwszego roku, to pierwszy miesiąc ciąży. Także Miron od początku mi tam towarzyszył, od początku się ze mną ruszał, od początku był w tym zanurzony. I teraz też, kiedy mam zjazdy raz w miesiącu, to właśnie Walery z moją mamą, z babcią przyjeżdżają tam do mnie i Miron wraczkowuje na każdej przerwie, że jest bardzo obecny. Zresztą nie da się tego zrobić inaczej. To też jest ciekawe, że właśnie to dziecko staje się takie obecne w każdej przestrzeni twojego życia.
0: Tak, a więc bardziej w stronę ruchu, w stronę ciała, trochę z konieczności. Z kilku wypowiedzi Walerego można wywnioskować, że to jest jednak człowiek słowa, z taką samą kulturą, wypowiada się po polsku i po ukraińsku, z taką samą głębią.
2: Lechkistiu też.
0: Lechkistiu. Walerii Butewicz, twórczy plany zaraz i wpływ Myrona na nich.
3: Цей вплив гігантський. Людина перед тим, як людина, яка не має дитину, не може собі уявити, наскільки змінюється життя. І справді часу на себе майже не залишається. А якщо залишається, то єдина мрія, щоб трішечки більше поспати.
0: Що не засинай.
3: І єдина надія на те, що той досвід, який отримуємо зараз, допоможе в майбутньому доцінити час, який маєш на себе, і навчити його використовувати, власне, на творчість власну, або, взагалі, використовувати вільний час з користю.
1: Tak, a właściwie ja się pod tym podpisuję, że człowiek sobie nie zdaje sprawy, ile ma czasu dla siebie, dopóki nie pojawi się właśnie taki mały człowiek i nagle ten czas, okazuje się, że naprawdę mieliśmy cały czas świata, a teraz to się bardzo skurczyło, więc każda minuta ma zupełnie inny smak.
0: A więc wielka zmiana. Zapamiętam to spojrzenie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Spojrzenie Walerego, kiedy udzielał rady, że należy cenić ten czas. A czy jesteś w ogóle w stanie teraz pisać prozę na przykład?
3: Szczerze mówiąc, nie próbowałem. Skupiłem się na kilku takich drobnych projektach. І на то є то зв'язане з тлумаченням, є то зв'язане з редагуванням, і на то час старче, але власна творчість є наразі завішена.
2: Ми говоримо, власне, таким висновком про цінність.
0: Але файні
2: часу.
0: Гості, ні?
2: Так, супер. Ми дуже вам вдячні, що ви цей свій час.

pomp. Jeden Bóg podzielony na nas dwóch, jeden but nie do pary moich stóp, jeden dzień, żeby wydać parę stów. Cienki lód, każdy skacze na ten lód. Chowam w sobie więcej niż cmentarze miejskie, chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem.